0: Vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
1: Next generation.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Čaňa, čoane, nendom, game. Nendom.